no i grupę słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM. Lem.

Poczujete teper program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

Quest chce zjebieć, nie mój tego quest. Denice wieje wiatr, gdzieś dane widnikie widzę. Coś między nieba, a grada, między grada. Sztorma się kumy, błeguj w portach. Myślę, co zdobisz, jak

0: tak jak kryty na tak, ale to na odkaz już jak
1: to jest teraz jedna chyba?
2: Yo, boy.

Oh, yeah. Déjà lá este PT, boios nem mojo robete. Déjà lá este PT, boios nem mojo robete. Za tych witer zachorami, słońce świty nad polami. Dziewczę spiszeczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami. Dziewczę spiszeczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Zapraszam na następny odcinek programu z serii Szczero donoszu. Do nas budę poważni. Celemkę mali alkoholowy problem w marzewiniu. A może mają to dalej? Zapraszam do słuchania.

do starostwa w Gorleciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. A w ten es skoneczny kupił dnia 7 sierpnia tego roku w Gorleciach wyneznanego Żyda 1,5 litra spirytusu i zapłacił za to 48 000 marok za 1 litrę. Posterunkowy koczyn toho samego dnia kontraktujący wozy jak wertale z Gorlec z Jarmaku założył na wozi pozwanego reczeny 1,5 litra spirytusu. Za to ho zakwestionował. A w ten es podał na swoje usprawiedliwienia, że spirytus potrzebuje dla swoich potrzeb. Zakwestionowane 1,5 litra spirytusu oddano do perechowania naczelnikowi gminy w Gładyszowi do dalszego zariadzenia starostwa. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 8 sierpnia 1923 roku. Teofil A. z Osmyrykiucia. Uwertał 8 sierpnia 1923 roku z Jarmaku w Gorliciach, gdy kupów nieznanego Żyda 20 litr spirytusu i zapłacił za niego po 44,5 tysiąca marok za litr. Podpisany, jaki kontrolował tego dnia fury, jak wertale z Jarmaku w Gorliciach, zauważył wspomniany spirytus na fury Teofila A. Za to go zakwestionował. Teofil A. podał na swoje usprawiedliwienia, że szmuglowaniom spirytusu się nie zanymat, a tych 20 litr spirytusu kupił na swoje łesila, które mają prochodyty w niedzielu dnia 12 sierpnia 1923 roku. Zakwestionowane 20 litr spirytusu peresyła się starostwu razem z doniesienią za potwierdzeniem odebrania. Podpisano posterunkowi. Powitowe starostwo w Gorliciach, krakiewskie województwo. Gorlici dnia 23 żółtnia 1923 roku do gminnych władzy w Gładyszowi. Nakazuje się wydaty Teofilowy A. z Osmyrykiucia za jego zgłoszenią się 20 litr spirytusu po skorycznym rozrobleniu hołodom w stosunku pił na pił. Spirytus to odbył zdeponowany przez posterunek Dyżawnej Policji w Gładyszowie dnia 7 sierpnia 1923 roku. Podpisano starosta strzelbicki do widomosty. Panu Teofilowi A. z Osmyrykiucia.

dostarostła w Gorliciach, kiedy się 8 sierpnia 1923 roku. Iwan P. z Żdyni. Kupił dnia 7 sierpnia 1923 roku w Gorliciach w Żyda Landała 25 litr spirytusu i zapłacił za niego po 47 tysięcy marok za 1 litru. Podpisany tego samego dnia kontrolował wozy, jakie jechali z Gorlic z Jermaku i zauważył na wozie zatrzymanego 25 litr spirytusu. No to go zakwestionował. Iwan P. podał na swoje usprawiedliwienia, że szmuglowaniem spirytusu to winia nie zanemat, a tot weze, bo potrzebuje na wysiła swojej tyłki. Zakwestionowane 25 litr spirytusu oddano w przechowania naczelny koły gminy w Gładyszowi aż do zariadzenia starostwa. Podpisano po strągowej.

poświadczenia własny gminy Żdynia poświadczają, że Iwan P. Gazda z Żdyni zakupił spirytus w Gorliciach na swoją potrzebę, to jest na łysila swojej sestry. I to poświadcza todże Iwan P., że nie jest niejaki szachraj, jaki perenosydryczy zahranyciu, ale stały i prawdziwy gazda. I niejakim szmugluaniom nie zanimacia, jaglem gazduaniom. Toto gminny własty swoim pitpysom i peczatkom potwierdzają. Żdynia, 8 sierpnia 1923 roku, pitpysano Stefan Śpiak, uriad gminy Żdynia.

nakaz starostwa. Posterunok Državnoj policiji w Godišovi mat ledaty spirytusowy napytok, peretrymowany w donesieniu nazwanomu, jaki ho kupił na swoje potrzeby. Gorlici dnia 8 sierpnia 1923 roku podpisano starostwo.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: Ты сказала, он Эгилю.
1: Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besituje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Wysłuchaliśmy też już wstępnego dżingla, który właśnie zapowiada naszą przyrodniczą audycję, w której wandrujemy, chodzimy sobie po krasnych zakutynach świta. No i jak znate, od 81 odcinka naszej audycji mamy taką serię, w której odkrywamy nacjonalne parki w Polsce. No i dneska mamy 86 odcinek i pojechamy do takiej części Polski, która może być znajoma osobliwo dla tych słuchaczy, którzy żyją i słuchają nas na czużyni. A besida dokładnie pro Karkonoszski Nacjonalny Park. Jest to park, który ma powierzchnię prawie 6000 hektarów, znajduje się w Nyżnoszleskim województwie na Derżawni Hranyci z Czechami. No i nie jest to młody nacjonalny park, bo był zaklekany już 16 sierpnia 1959 roku. No, Karkonoszy to sód chory, który bardzo dobry sód znany praktycznie wszystkim innym lemkam, ale i po prostu wszystkim żyjącym w Polsce. Sód to chory, który mają osobliwą interesującą geologiczną budowę. Możemy w to tych chorach bardzo dobry dozryty się elementiu poledownikowej rizby. No i też tam jest bardzo ciekawy roślinny świt, jak i też ciekawa sytuacja podjęła się ze zwierzętami. No i pierwsze już dajakie tak osnowy ochrony przyrody w Karkonoszach to małe miejsce w 1910 roku tołdy woznyknęło stanowisko komisara ochrony przyrody, no a w 1927 roku była zaklekana hirska storoż. No a pierwsze rezerwaty przyrody to jeszcze były klekane w niemieckich czasach, bo w 1933 roku i to te pierwsze rezerwaty przyrody obnymały poledownikowe kotły i weloch pamiętniki u przyrody chołowni to skałok. No i w dzisiejszym programie to przyzrymy się kustoti takim osnownym informacjom na temu ochrony przyrody. Doznamy się też, no jakie są rośliny, jakie żyją zwierzęta, albo jakie nie żyją zwierzęta w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. No i też krótko przedstawię wam turystyczną infrastrukturę. No na pewno już wielu znate pro Karkonoszy, zatem chneszny odcinek może być dla wielu z was takim przypomnieniem po prostu ważnych tem, ważnych informacji właśnie pro totu zakutynu Polszczy. A poklasz to, pererwa bude, muzyczna pererwa, a o paroch minut wertam do was i budu prodążaty besidu.

Wertamy po krótkiej muzycznej perwi trwat program Obzeracz Przyrody i w dzisiejszym odcinku wandrujemy po Karkonoskim Nacjonalnym Parku, jaki jest bardzo popularnym miejscem tyż pod turystycznym wzglądem w Polsce. No i jest to park, w którym pod ochroną jest tak landschaft, jak i po prostu przyroda, bo no, możemy stryczyć się w parku z landschaftami takimi jak torfianyki, jak kurumy, jak poledownikowe kotły, na przykład śnieżne kotły. Część to tych poledownikowych kotłów to są zmieniane w ozerka, też są rosną różne roślinne zberowiska, roślinne formacje z jahodami, z ziłami, z trawami. No, w parku, jak dobry porachowale mądry hołowy, żyje, rosne bliższe jak 1000 gatunków roślin. Są też w tym czysle endemity. Możemy stryczyć na premier bazaltową skalneciu. Jest to taki pit gatunek darniowej skalneci, Saxifraga moscata, no a też możemy okrem tej rośliny dozryć się karkonoskiego dźwińczyka, Campanula bohemica, jak i mytnyka sudeckiego Pedicularis sudetica. No, to poślidni to jest gatunek ziła z rodziny zarazowatych. No, okrem takich roślin, takich po prostu kwitków rosnuczych w to tych formacjach roślinnych, to też mamy lisy. I to te lisy są zryżne ciuwane pić wsliadom wysoty nad morą. No, nyże to mamy tak nyżne pasy lisiu, mieszanych lisiu, a wyże mamy już takie pasmo właśnie z osmerkami, z bukami. Tiż jawory rosnut, lipy, jarabiny, jodły, jaleci. O. No, tiż jest w Sudetach, w Karkonoszach dokładniej, plantro sosny hirskoj, a nad plantrom sosny hirskoj nachodzi się zona alpejskich skalnych roślin. No, jest to bardzo osobliwe i wyjątkowe, bo Karkonosze nie są tak wysokie jak Tatry, ale z uwagi na taki bardzo ostrzejszy klimat, zimniejszy, bardzo studenny klimat, to właśnie to te plantra sosny hirskoj i to plantro alpejskich skalnych roślin zaczynają się niżej jak w Tatrach. Tyż no, mamy różne gatunki zwierząt w Karkonoszach. Bober, serna, lyszka, mamy myszperhaczy, 16 gatunków myszperhaczył. No i tyż żyje na terenie Nacjonalnego Parku w Karkonoszach muflon, który był introdukowany na początku 20. stulecia z Korsyki. No ale właśnie, mamy wołka, czy mamy odkal sód, to ty lyszkę, czy ryś, czy medwiedź, też żyje w takich dykich Karkonoszach. No właśnie, historia to tych wielkich drapieżnych cycariów jest kus incza, jak w Tatrach, jak w Beskidach. I właśnie kus prototu temu choczu wam powisty, ale po krótkiej pererwi posłuchajmy muzykę, a pak wertam do was z dalszą besidą.

Słuchate obzeracza przyrody. W chneśnym obzeraczu przyrody sme w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W parku, jaki jest bardzo popularny w Polsce, w jakim jest bardzo cudowa, interesująca flora i fauna. Znamy, że możemy stwitytę na terenie, na obszarze parku boberił, serny, leszkę, myszperhaczy. No właśnie, ale jest dość specyficzna. To ta sytuacja wielkich drapieżnych cycariów, które przed wikami, przed stoliciami były praktycznie wybyte. Miejsce wymaso z pilnostiamy. Podla danych z 1997 roku wołk, jak gatunek, który rozmnażał się na to tym terenie w minułych epokach, to był nieprzysutny do około 200 roku. No właśnie, przez 200 roku nie było wołków w Karkonoszach. Ryś i medwid też od dłuższego czasu były nieprzysutne. Ale na początku 21. stulecia były robione różne, prochodziły różne działania związane z przebudową karkonoszskich lisiów i one dały możliwość na powrót rysia. W 2006 roku pierwszy raz od dłuższego czasu dozryły się przyrodnik rysia w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W 2015 roku w Ciłych Karkonoszach na pewno były 4 przedstawniki tego gatunku, ale od marca 2018 roku nie był stwierdzony. Ryś w parku za tym nie znamy, czy jeszcze żyją jakie przedstawniki, czy przenesli się dalsze. Wołki zaczęły pojawiać się w Karkonoszskim Parku od 2014 roku. Pierwsze to były tak pojedyncze przedstawniki, pak to były pary, no a od początku 20. roku 21. stulecia, no to już to gatunek rozmnażać się znowu w Karkonoszach. Jest to dobra widomist, bo wołk też właśnie jest takim gatunkiem, który na swój sposób reguluje czysło inczych gatunków cycariów. No, jest ważnym elementem w ekosystemie, w florii, w faunii. Zatem no, jest to interesujące, że dawniejsze to nie było takich drapieżnych, dykich cycariów praktycznie w Karkonoszach, ale od paru dziesiąt roków wertajut. No, medwidził niech to jeszcze nie stwierdził i możliwe, że przez dłuchy czas no, nie będą pojawiać się w to tych chorach. No ale pojawiając się w to tych chorach, zaś turysty, którzy mają bardzo wiele infrastruktury do wyboru, no i pro interesujące miejsca, to ja wam powiem po korotki pererwi.

0: Moi drochy, w obzeraczu przyrody wandrujemy po Karkonoszach. Karkonoszski Nacjonalny Park jest to bardzo popularne też dla turystów miejsce. No i stoi też przyczyny. No, wstęp na obszar parku jest, nie jest darmo. Trzeba płacić parę złotych za wstęp. No, ale za to możemy powandrować jednym z wielu turystycznych szlakiów. Dokładnie jest 112 kilometrów turystycznych szlakiów dla pieszych na terenie Karkonoszskiego Nacjonalnego Parku. Sud dla faniu nart, takie szlaky, zimowe szlaky. Sud też nartostrady, których jest 17 kilometrów. Za tym jak na litom, to możecie i zimą korzystać z tej infrastruktury. Też część pieszych szlaków jest dostępna dla bicyklistów. Zatem no, są takie trzy zahalne formy turystyki, jakie możecie wejść na terenie parku. Oczywiście na terenie Karkonoszskiego Parku też znajduje się najwyższa góra w Sudetach i Karkonoszach, Śnieżka, która ma wysotu parę metrów nad 1300 metrów nad morą. No i żeby dostać się na to tu chorą, to możecie pojechać jedną z dwóch linowych kolejok, takich funikulariów. Dokładnie trzeba pojechać funikularom na Kopu i z Kopy to już mamy mniejsze jak 2 km na sam werch Śnieżki. No i też to te funikulary fungują zimą i okrem toho jeszcze jest 10 takich wyciachił dla faniu zimowych sportiw, z których możemy chosnować, z których możemy korzystać. Zatem litom na piszy albo rowerowy tak no, ekskursji możemy pojechać w Karkonoszy, a zimą braty narty i też korzystać z różnych możliwości. No i to tak bardzo zahalnie, osnowni, to od Karkonoszki Nacjonalnej Parkiem wam powił. Oczywiedno, no, na wielu bilsze możemy sobie powisty też pro konkretny miścia, pro konkretne przyrodnicze atrakcje, jeszcze besiduwaty, ale czasu nie mamy na tiłko. Zatem dziękuję już wam serdecznie dneska za uwagę. Zaochaczam słuchać dalszych odcinków obzeracza przyrody, które budu tak pro inczy nacjonalne parki w Polsce, jak i pro inczy krasne zakutyny świta, to hołemkiwskoho świta, polskoho świtacy, no świtowoho świta, znaczy iszczych desy tam dalsze. No już mamy weloch do tych odtynków, zatem jest, co słuchaty. Tak, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Będę w mecie, mychotem spaty, kulką można się utrywać, kuję wydziw.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w piątniciu na słuchowisku. W tym tyżny malezmy już dwa odtynki noweliny pokorenny, ich dneska treti, także w takim niewielkim odstupie czasu, mam, że dobry pamięta też dosia dije. Także zapraszam na piętnacetu czas Petra Polańskiego. Dołchojem wertał do naszego dworu. Piszał jem nad Czeremosz. Tu półtare kiermaczyny spławlale drowno. Pak sił jem do jednoho z czołen i popłynął hori Czeremoszom. Ne żałował jem sył. Sące mitno uż prypikało, a ja ne puszczał wesła. Był jem dobrym kiermanyczom. I pred hucułą ne postydałbym się. Mniali my łuchy i skały, a ja za jedno pitberał się hori. Na ostatok dizrył jem nad berechom dym i zdohadował jem się, że to pastusza watra. Ta do juhasiu było aczej daleko, tolem kosiary rozłożyli ohen. Pry ohny sidył muszczyna o sywym kuczerjawym wołosiu, plecza toj postawy, w którym poznał jem mołdawskoho wakaria, widcia etelkę. Zapikał pry uchlach lulku, był prynym osmoriczny chłopec. Dobry kiermanyte! Zaczął stary w moją stronę. Choć rukle biły, ne barz do wesła. Tyż mi czołno! Mudrował chłopec. Do takoho czołna stydzi się daty, zaprawdy. Hej, bylem koryto! Stary się rozośmijał. Zawydniak budę znecho, ne bodaj jaki! Waryt. Zbytnyk straszenny, chcił jem ho daty do Mołdawii, na placzyntaria, żeby się hyn prywczył. Dają mu ne do placzynt. Ne zachodyty się mu popry pecu, pry koczerzi. Czołno powede, choćby jakie welikie. Taki już. Zwidał jem ich o polowu robotu. Sinokosy jak Dunaj, trawa już lichat, żdemelem iszczy na etelku. Zapropastyła się Agneska desy, ne prychodyt. Ano błazne poskocz, popozeraj, cynejde. Hej, tam jej kyptar! Skryczał one dołcha chłopec wkazujuczy na horu. I zaprawdy etelka to była. Wydiła się załamana na duchu. Ne to tato już dał na horda etelka. Radsze wipriuczy kwitok. Tatiłko tu dobroty. Wydił jem w niej onu żinoczu bezsylnist, żinocze wegetujucze poczucia. A widomo, bezsylnist żinkę mocniejsza od jej hordosty. Ne smotryła na mia, ne wydiła mia. I ne czuduj się, że zdawała się mi teraz iszczy krasszą. Ja barże spokijni, jak peretrze pozerał na niu, jakosy mi lechszało na duszy. Wele my wszytkę dołhu besidu. I ona besidowała spokijni, tycho, lem oczy ne pidnosyła. Zaczął jem ju teraz kochaty za jej prymety, lubyty tychym rozkochaniom. Łacmanyn Artemon! Artemon! Poczuł jem naraz hołos z protylnoho berecha. Pizrył jem. Na chorbku stojał nasz łautar. Hanimet i pryklykuwał do sebe ruką. W drugiej ruci trymał kisz. Uż jem znał, co to za kisz. Tot kisz neraz mamy u Kiryła na najwyższy werchy. W nym spoczywała Nena Hanna, pantarka i prysmacznej połonyńskiej bunc. Prysmak jakoho ja potim Nena chodył i na alpijskich almach. Przepłynął jem riku i wdrapał się na protywny berech, zarosnenej lisową chuszczawyną. Nasz
Dołhonohi Kirył z neskrywaną rozkoszą leżał pod drewom i Lyja przysposoblał watru. Kady się touczesz, człowecze Bożej, swarył się Ilyja. Skytasz się aż tak, że w labirynti dneśnich twoich serpentyn ledwo nam półtare wkazali dotia do rohu. Budeme maty małej bywak. Odkrył jem, że okrem pantarki był iszczy w koszy nadiwany zajac i faszerowany pularz. Do ich towarzystwa prydany byli smażeny karpy. Zasili sme do toho skromnoho pit kryplinia, żeby uż jak tak moż było człowiekowy wegetuwaty. Mołczaniom zbyli my uż toto, że nasze zapasy były efirny jak pina i kiedyby niezdorowe karpackie powitria, człowiek nie miałby zasobił dla ożywlinia krwy. Uż dla humanitarnych cili nie mochli my, bodaj bylem jednym gełtniniom popribuwaty cy dobre wino marszeckie i cy nadaje się ono do liczniczych cili. Pak desiatku takich porożnich flaszok szmaryli my w fali czeremoszu, dla rachmaniu uznawszy marszeckie za takie wino, kotroho smaku ne dopiesz się i za desiatym gołtniniom. I popłynuły flaszkę do rachmaniu. Tak płynę i dola narodu. Narit nedarom wysyłat szkarubkę z batkanok do rachmańskiego świta. Tak jak to te szkarubki nedidut do rachmańskiego świta, tak doly naroda nedity do cili. Kolesme wydili, że nasz kisz na perstok był już porożni, wyprawili my się hori sełą. I Lyja wziął mia pit ramia. Artemon, zaczął win, byju się zmyslamy, a peretrze nezwyk jem do czochosy pod ibnoho. Obawlam się, cynejem pit wrażyniom damy. Oczywidni, zauważył Kirył, rozkładający dołony. Olha w sobiny czoho dama. Jaka Olha? Zwidował Ilyja. Ne jak nie dumam, żeby Faustyna. Ne dumasz? Czom bys nie mał dumaty? Aj, zaprawdy? Szto tu dyłne? Podla twoich sliw ja się nie spowidał. Podla, podla moich, odrykał się Ilyja. Podla jakich moich? Pierwszego rana ty, Risza Jucz, opowił, że Faustyna siaty nie podawat. Ja? A czyj to hojem nie powił? Hej? Tu Kirył splesnął rukami, jak kochut kryłamy i roześmijał się na szyrynu ust z i pełnyma hrudmy. Pryznaty, był przy swoim Ilyja, mene Faustyna ponewoliła. Jakim sposobom to ta hołodna marmurowa? Podumaty, żena bez życia je podla tebe nadprzyrodnym jawliniom. Kto chciłby takie przekonania hołosyty, to byłby już nie mniejsze jak paradoks. Olha by ty może i dobra żena, ta ona nie przedstawia sobą perspektyw. Poznał jem ją w paroch pierwszych chwilach i po paroch słowach. I tym się skończyło zachoplinia. Ona jak tot pejzaż, na którym przedstawleny je wciłosty jeden predmet, który poznajemy jednym pizryniom. I z poznaniem toho predmetu kińczyć się i ciekawist pejzażu. Nic w nim zachoplujuczo i perspektywy. Protyłni Faustyna. Pryznaju, ne nadijał jem się, żeby dama toho rodu sponewoliła mia takoly. Lubył jem damy szaleny, wesoły, żywy. Znaczy, nie lubił ich lubowiu, lem z przyjemnością jem z nima sidał do besidy. Jednako bez zakraski da jakoho poczucia. Wraz z rozstanią zabywał jem onych. Faustyna pierwsza wyklikała w omi rozmyslania. Je ona krasą tajemniczą,
Krasom w kotry iszto chwyla odkrywamy nowu mysel. Pry kotry zmuszeny my zatrymaty się i dumaty o niej. Faustyna je damom kotroj zrozumity ne możu i zas noszu się z myślu, żeby wyjawyty wam teraz mi zamir, kotry jem po północy odklykał. I na tym, moi drogi, dneska zakończymy. Pro zamir naszego heroja doznaty się, byty może już w ponedilok. Zapraszam na semu wieczer na słuchowisko w ponedilok w takim razie. Dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nych da tam nepidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonny myszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przyłyczywały. Spowiedź w stepi, pamiaty dida Petra. Widziałem gór, zielone, syni, daleko, bars, daleko, jak oblak biały. Widziałem synów, iśli gumi, letili, jak bił carywskoj Bożej Matery, wielkoma oczami na mnie smutrili. I mogło najmęczego węcia. Jak się w podertych holoszenkach szpątał, jak gamciom głodu pełną szeptał: nianiu, nianiusiu, isty. I stom mu mał rzecz, stom mu mał powisty, że nie ma już niania, że dobre nianio, jak wszystko incze w horach ostale. Czym im mał rozwesty dwa dżerelciata syni? Jak im mał strymaty dwie stróżki teple, to tekle i tekle. Chmary nad stepą horami bilili, mene żołcz tlila. Za plidmi, kwidmi, što się nie przyjał w czornozemi. Za wiru w ich oczach wicisku, što spopaliła się w żmeny. Za matir skrywamy ptacha prostertyma, mnohostradalną lemkiusku. A góry, chmary, bilili, klikali. Stan sklaczania wojaku stary, stan żołnierzu semoch wojen, 70 bojów, stan, ty już nie plakał, nikoli. Wos dzieci za ruczkę i matir, što ich rodyła prygorny i plun na step czorny. I pryt, ja ty dam isty. I chodzim bidna, wiusiana, wrodzu ty czyr, kieseliciu, za Sandrin Horbok cię zakliczu do mladosty twoje dżerelciate. I piśniu samkowu zaśpiwam, pastuszu z Bijnicku, od wika do wika, wse swobidnu, pradziedziwsku, rydnu. Boha, z toho hajducy rozderli ty wernu, ciłoho, siłoho, mudroho, jak mudryst narodu. I płazniki przyszlu na rożdestwo, najty ponajbich reczut, najsiaty kare, najsiaty wede, na szczęścia, na zdrawia, na dolu człowieczu. Hory, chmary, płazniki biły, płazniki dobre, seret neba jak step szerokoho się stratyli. I z czymże ja przyjdę do Wancia?

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Smak and smak.
1: Krak and smak.
2: Krok and smak.
3: Krak and smak.
4: Krak and smak.
5: Słuchate LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

wszyst i szyst gorleci, 103 i 8 polkołeci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mankam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na горбочку, о ту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити от червів хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, щоби ся не схозло, мурянчиско. Полад м'ян ручка, Bolad mnie nożka, cały dzień chodziłam, aż pod tamtą sosną. Za to serce moje od radosti mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku.
1: Chru, chru, dyka swinia. Хру-хру, іде з рилом, чів у морду, аж по уха штуріла. Ратичами молотила, в іклах злісно тирмосила, чілим лісом, чілим світом обносила.
0: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двину то ту іглу, а ту... На горбочку, а ту, при ялиці, збудуємо хишку.